funi solo. Zavele zamkati solo. Ay, bengplome na izolo. Engjela ngenda bazai solo. Ay, engape funi solo. Zavele zamkati solo.